anaitwa Godfrey Steven, wimbo unaitwa Te Amo. Arasa Jumapili njema kwa Bernard Damba, Kaina Kiteve, Kalista Kalasinga na Zedadi Mkongomasi. Alfa ni Katenda sa kutoka Ilula. Sante pia.